Samatakou bije samba na krajin samba na samba na li bukhari toro. Wa kanku fal fama sey njaga fal fama sey bitilo fama sey tabaru made ka samba kan ba ma sey matu

Uko jauti nila chenja upei Malikumba varte gde urei mama Ili manla chemara

deli bahir do kanjo do arbil adi ahu bil ahda inna al ahda kana mahula